białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Maciej Czujko kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
0: Tydzień w Legnicy.
1: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
2: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który w piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
1: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
2: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to, myślę, doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
1: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
2: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
1: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
2: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No, będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
1: A... z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
2: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe

0: tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty, chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
1: O!
0: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
1: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
0: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
1: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
1: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
2: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
3: Czuję się, powiem panu, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację, kiedyś tam

0: prawdą. To mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz, patrz, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że ja to z bólu się rozwijał.
1: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
2: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
1: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
3: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
1: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
4: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
1: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
7: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum owszem gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
6: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
7: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
6: Jedności robotniczej.
7: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
6: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
7: Tak, jak najbardziej.
6: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba się udała.
7: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Słowiańskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, ale ostatecznie w 2018 roku w marcu zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Słowiańskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
8: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
7: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
6: Konrad Byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
9: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
8: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakujące. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
9: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki. I tak jest z folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
8: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
9: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
8: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrażać, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
9: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
8: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
9: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
8: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
9: A to różnie na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym na przykład na Barbary robiliśmy to, to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybieramy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na Andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były Katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
8: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie. Czyli jeśli jest Barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
9: Tak, tak. Jeśli jest Barbórka, to pokazujemy, najpierw robimy, były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali. Oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają i dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Elżbieta Andrusieczko, tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
7: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
8: Głowa została ukradziona.
7: Tak, głowa została ukradziona, stąd no, na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
8: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
7: No, rzeczywiście.
8: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
7: może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
8: Kogoś w ogrodzie?
7: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy gdyby wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
8: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
7: No, pytanie, czy reakcja na te... zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
8: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
7: Jak najbardziej. Tutaj jest wyłączność dla pana redaktora.
8: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę i odwiedzenie.
7: Tak, od początku też budziła emocje, bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron. I tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to, myślę, jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
8: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
7: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
5: Tydzień w Legnicy.
6: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
10: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
11: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
10: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z generalną dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
11: Czy, ale powoli te odcinki się składają w całość?
10: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
11: U nas też to już trochę trwa.
10: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
11: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
10: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie już. Kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
12: Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
8: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz, szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak. Czy jeszcze pan węszy, jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam, czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy, czy raczej siedzi pan w dokumentach?
12: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
8: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to
12: po kolei? W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowej tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
8: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
12: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
13: No i dobra, zaczęliście od jakiegoś źródła zaczęliście? Kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierowały? Bo to chyba tak się dzieje. Najpierw
12: no
13: czytamy,
12: oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
13: literacko.
12: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
13: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo
12: znaczy,
13: ciekawe.
12: To trudno.
13: Jaki obszar wchodzi w grę?
12: Bo jaki to jest obszar przebadany? Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
13: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar prawdopodobny?
12: To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. I jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. I być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, bo czym bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, bo po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko, to są wszystko teorie, które trzeba poprzeć.
13: To bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś tam...
12: No właśnie
13: może...
12: o to chodzi. Właśnie
13: poszlak,
12: o to chodzi.
13: Po prostu poszlak.
12: Tak, jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
13: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
12: no macie oczywiście do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są. I istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
13: Ale nie budzi się pan.
12: Jest jednak troszkę.
13: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy. No bo
12: nie,
13: to
12: na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
13: To by był najgorszy koszmar.
12: Tak.
13: Z drugiej strony ale... udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
12: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on to był.
13: A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany? Już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
12: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
13: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
12: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
13: Albo nie połączyliście jeszcze
12: jakichś faktów. Niedointerpretowane. Dokładnie, dokładnie. Więc no, po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
13: No właśnie, to proszę mi powiedzieć.
12: To jest to główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy. Jak
13: no tak, oczywiście.
12: Kolega to nie wspomniał jest... monety rzymskie, czy tak. Tego typu rzeczy, no to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet znaleźć. No bo to jest główny cel naszych.
13: No tak, jasne.
12: Nie znalezienie tej bitwy.
13: Ja bym wolał 100 monet.
12: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
13: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje przy trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie?
12: Tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli. I na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze jasne. Można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też
13: czyli
12: trzeba...
13: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
12: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość. No
13: tak, oczywiście.
12: To tak.
13: Popalili co mogli i wtedy, tak.
12: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć. Jasne. Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
13: A czy pan wie, na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
12: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione i na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież tu ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką prowieniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
13: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
14: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych, elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych. Patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
6: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, a nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Witam serdecznie. Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy. Program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi. To Barbara Pietras zaraz się pojawi. Poza tym przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A do tego Michał Przechera o nowej publikacji Legnickiego Centrum Kultury i Anna Gontowska poleci dobre książki na wakacje, bo już się zbliżamy. Zaczynamy jednak od zapowiedzi nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
10: Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
11: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
10: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
11: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
10: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
11: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
10: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
11: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
10: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane, drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
11: Tak. Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta z przełomu XV-XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
10: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
11: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia jednak oddaje.

0: tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
1: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę, to nie jest tak, że tu można usnąć, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal, to jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski, więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego i ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący, gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
0: Co on maluje?
1: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem, kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to, to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
0: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
3: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
2: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
4: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
2: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcje podczas katastrof budowlanych. W zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i

0: opuszczonym szpitalu przy ulicy Traugutta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
1: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
0: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczawie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod camping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
2: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
0: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu.
3: Tak wyglądał tydzień, a my wracamy na wystawę Igora Iwasiwa. Barbara Pietras tę wystawę instaluje.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Ale to ja już zwróciłem uwagę, jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
5: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
3: Nie.
5: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
3: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę i jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny, ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
5: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być no dobra, powiem to, trudna dla odbiorcy, dlatego...
3: Tak, te obrazy mówisz? Tak.
5: Dlatego, że...
3: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
5: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, odczytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi, ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko o jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie? To też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
3: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie. Człowiek lubi urzucić, one jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
5: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy. Jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
3: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wola, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
5: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
3: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na tę wystawę gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
5: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
3: Zapraszamy gorąco.
5: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Rydnicy.
3: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
6: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Malkiora Wańkowicza Znowu siejemy w Polsce B. To jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna, 39 rok, zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach smętka, i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka Znowu siejemy w Polsce, B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia, wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury, i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce, i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne w sercu Wałbrzycha, oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. No, przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna, chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje, no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
7: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
3: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
7: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
3: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
7: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowy, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
3: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
7: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stork, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku. kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. Raf, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
3: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
7: Osiem kapel.
3: Ze 120?
7: 123 zgłoszonych, plus Raf jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
3: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
7: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin' i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
3: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
7: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
3: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
7: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
3: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
7: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to ze sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
3: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
7: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja, natomiast w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
3: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel roku.
7: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. Promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
3: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
7: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
4: Tydzień w Legnicy.
3: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression, zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gontowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek, czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gontowska.
6: Wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z niej różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką, znaną dzieciaką z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Blue i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach, gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich, ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa, i Anna Onichimowska, znana Państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom od ludzi, o tym, jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
6: Ale Państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Läckberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby ten troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom Bestii Katarzyny Bondy, ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
8: Aneta Młyńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
9: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
8: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
9: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
8: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
9: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
8: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
9: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
8: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
9: No to opowiadajmy dalej.
8: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. Wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy i to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
9: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
8: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek Życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
9: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
8: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
9: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
8: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
9: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
8: Oczywiście 2 polskie komedie.
9: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
8: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
9: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
8: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku ze względu na duże zainteresowanie jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
3: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o kinie na zamku. Wraca kino na zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Struteńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
8: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
9: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
8: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
9: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
8: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
9: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
8: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
9: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
8: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
9: No to opowiadajmy dalej.
8: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
9: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
8: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowania w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
9: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
8: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
9: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
8: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
3: Zaproszenie do kina na zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Maciej Czujko, kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
4: Tydzień w Legnicy.
7: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
8: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który w piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
7: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
8: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw. I ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
7: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
8: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
7: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
8: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
7: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
8: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem, i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to, i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
7: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
8: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było

0: Polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring w tym roku. Można malować po ścianach.
1: O!
0: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
1: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
0: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
1: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
1: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
2: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
3: Czuję się, powiem panu, byłem pewny, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno. To mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że ja to z bólu się rozwijał.
2: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje przygotowuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
4: Także zajmiemy się słynnymi fontannami.

0: Które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
1: A niedawno zakończyły się roboty w ogrodzie francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
2: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remont 40 legnickich zabytków.
1: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
3: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
1: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
6: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum, owszem, gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
5: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
6: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardzo lokalnym wymiarze, bo...
5: Jedności robotniczej.
6: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów, jednak gdzieś przewija się ta...
5: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
6: Tak, jak najbardziej.
5: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę. Znaczy, to trzecia próba się udała.
6: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu lat budził emocje skrajne. No ale ostatecznie w 2018 roku w marcu zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Słowiańskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić. No ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów. I chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
7: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
6: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która no, zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
5: Konrad Byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
8: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
7: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakuje. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
8: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
7: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
8: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
7: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrażać, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
8: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chłopca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
7: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
8: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
7: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
8: A to różnie, na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym, na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybieramy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
7: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie. Czyli jeśli jest barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
8: Tak, tak. Jeśli jest barbórka, to pokazujemy. Najpierw robimy, były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali. Oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają. I dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Elżbieta Andrusieczko, tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
6: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
7: Głowa została ukradziona.
6: Tak, głowa została ukradziona, stąd no, na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
7: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
6: No rzeczywiście.
7: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
6: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
7: Kogoś w ogrodzie?
6: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako no, źródło dochodu, ale no, jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
7: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
6: No, pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
7: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
6: Jak najbardziej. Tutaj mam, jest wyłączność dla pana redaktora.
7: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
6: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron. I tych, których można by podejrzewać o sympatię do Armii Radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
7: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
6: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
4: Tydzień w Legnicy.
7: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
9: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
10: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
9: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z generalną dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
10: Ale powoli te odcinki się składają w całość?
9: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
10: U nas też to już trochę trwa.
9: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
10: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
9: W tej chwili Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
11: Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
7: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak, czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
11: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
7: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to
11: znaczy,
7: po kolei?
11: W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowej tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
7: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
11: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
7: No i dobra, zaczęliście od jakiegoś źródła zaczęliście, kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował, bo to chyba tak się dzieje, najpierw
11: no,
7: czytamy.
11: Oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
7: literacko.
11: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
7: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest
11: bardzo
7: to trudno. Jaki obszar wchodzi w grę?
11: Bo jaki to jest obszar przebadany? Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
7: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar
11: prawdopodobny. To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. I jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. I być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, czy bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, go po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko. To są wszystko teorie, które trzeba poprzeć.
7: To bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś tam...
11: No właśnie
7: może...
11: o to chodzi. Mm-hmm. Właśnie
7: poszlak,
11: o to chodzi.
7: Po prostu poszlak.
11: Tak,
7: nie?
11: Jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
7: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
11: no oczywiście do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są i istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej, także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
7: Ale nie budzi się pan.
11: Jest jednak troszkę.
7: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy.
11: No bo nie, to na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
7: To by był najgorszy koszmar.
11: Tak.
7: Z drugiej strony ale... udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
11: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on to był.
7: A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany? Już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
11: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
7: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
11: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
7: Albo nie połączyliście jeszcze jakichś faktów.
11: Niedointerpretowane. Dokładnie, dokładnie. Więc no, po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
7: No właśnie, to proszę mi powiedzieć
11: o tym. To jest to główny cel. Mimo, że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy.
7: No tak, oczywiście.
11: Kolega wspomniał monety rzymskie, czy tak, tego typu rzeczy. No, to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet. No bo to jest główny cel naszych.
7: No tak, jasne.
11: Nie znalezienie tej bitwy.
7: Ja bym wolał 100 monet.
11: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no, naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
7: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje w trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie? No,
11: tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli i na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze jasne, można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też
7: czyli
11: trzeba...
7: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
11: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość.
7: No tak, oczywiście.
11: To tak.
7: Popalili co mogli i wtedy, tak.
11: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
7: Jasne.
11: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
12: A czy pan wie, czy, no na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
11: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione i na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież tu ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką proweniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
5: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
13: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
5: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, a nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
8: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
9: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
10: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
11: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
8: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
12: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
13: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
8: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gorąco?

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jelly Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kowalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje z 84 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Radio Złote Przeboje. 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
17: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
17: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
18: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
17: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kasper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Radio Złote Przeboje. Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Wódka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hipertania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.

Alfaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
12: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
13: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
14: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
13: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
12: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa!
11: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
12: No!
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94 roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: Oh.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
16: Notino, Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy Express Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: James Brown za nami, a tu Złota Piątka. W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
1: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Reklama.
10: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
11: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
13: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
11: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Pogoda.
10: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
15: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
10: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Houston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno, w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy Was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam Was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Fundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
13: A pranie też za ciebie wstawi?
14: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
13: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
14: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny, /serwisant.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Daleko jeszcze?
23: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
22: Wow, jaki błękitny.
24: A to nasz hotel przy samej plaży.
23: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
25: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
23: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
26: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
27: Castorama. Teoria
28: i praktyka.
27: W teorii miał być nowy grill,
28: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: away, Catherine?
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: Bye.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill, drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
11: To już prawie 13 przede mnie niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
12: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
13: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej miegiełki.
14: Pijemy wodę, staramy się dużo.
15: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
12: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
17: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
12: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc. Teraz Warius Manks w Radiu Złote Przewoje, a dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM. Come on.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje, no a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer. No a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia Gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa Bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa Bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Tusza Oi. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty tuż po premierze sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote przywoje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dnia niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
10: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
12: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
11: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
12: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
11: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
11: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

0: promocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej. Rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę.
13: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega.
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
17: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
12: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
13: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
14: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
15: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
16: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
14: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
13: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
17: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
13: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla Was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przywoje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley, no skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przywoje.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Gorąco.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: autopromocja. Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa!
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
14: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
16: Pogoda.
0: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
17: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Był taki słynny pisarz, co napisał: uf, jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Celine Dion w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół Labusz. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana. A w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Co za dzień. Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

KFC. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Co

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
14: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
13: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
15: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
13: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
16: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
13: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
12: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance, no w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia, no i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was, dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny /serwisant.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.

Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast, proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Ottawan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ottawan. Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
15: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
14: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
16: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
14: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
17: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
14: Pogoda będzie gwałtowna także jutro. jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
13: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
18: No spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
14: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zomowcami, wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy.

0: taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
1: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
1: tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, rada, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej. Żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej Mother Talking.

0: zwalcza ból?
1: Fundarek!
0: Kto?
1: Fundarek!
2: Fundarek!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Reklama.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy że byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No to wiesz, akurat na nikt nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary, koniec.

0: Promocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
18: Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
22: Godzina 19, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za starymi radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie,
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: Night Long, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal. Zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal. Oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Dezertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radiu nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert.

0: kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Monik Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski. No jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą. No to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Witam serdecznie. Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy. Program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi. To Barbara Pietras zaraz się pojawi. Poza tym przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A do tego Michał Przechera o nowej publikacji Legnickiego Centrum Kultury i Anna Gontowska poleci dobre książki na wakacje, bo już się zbliżamy. Zaczynamy jednak od zapowiedzi nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
5: Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
6: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
5: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
6: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
5: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
6: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
5: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
6: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
5: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane, drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
6: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy ten element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami. Nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty. To jest Hieronim Bosch, czyli artysta z przełomu XV-XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
5: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
6: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, tu jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
5: Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
6: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski. Więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego. I ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
5: Co on maluje?
6: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem, kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to, to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się je po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to, co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
4: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
7: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
8: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
7: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
9: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
7: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcję podczas katastrof budowlanych. W zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i opuszczonym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z Placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
8: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
7: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczawie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod camping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
10: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokaz artystów.

0: takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
1: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka, no może być... No dobra, powiem to. Trudna dla odbiorcy, dlatego...
0: Tak, te obrazy mówisz? Tak.
1: Dlatego, że...
0: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
1: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
0: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie człowiek lubił rzucić. One jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
1: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy, jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
0: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
1: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
0: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na te wystawy gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
1: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
0: Zapraszamy gorąco.
1: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
0: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
2: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Malchiora Wańkowicza Znowu siejemy w Polsce B.

0: to jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna, 39 rok, zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach smętka, i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka, Znowu siejemy w Polsce, B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia, wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury, i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce, i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych, w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga Krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli Wzgórze Szubieniczne w sercu Wałbrzycha, oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. Przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna, chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
3: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
4: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
3: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
4: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
3: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowy, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
4: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
3: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody, może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują. Natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, ale niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stork, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
4: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
3: Osiem kapel.
4: Ze 120...
3: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
4: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
3: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
4: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
3: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
4: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
3: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
4: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
3: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to ze sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
4: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
3: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
4: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel roku.
3: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
4: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
3: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
1: Tydzień w Legnicy.
4: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression, zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gątowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla Was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek, czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gątowska.
0: wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach Państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam Państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być Twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z niej różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką znaną dzieciakom z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Blue i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich, ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa i Anna Onichimowska, znana Państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom od ludzi, o tym, jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
0: Ale Państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Läckberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby ten troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom Bestii Katarzyny Bondy. ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
5: Aneta Młyńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
6: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
5: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
6: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
5: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
6: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
5: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
6: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
5: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
6: No to opowiadajmy dalej.
5: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy i to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
6: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
5: Zgadza się, zgadza się. Było bardzo duże zainteresowanie w zeszłym roku. zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
6: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
5: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
6: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
5: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
6: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
5: Oczywiście dwie polskie komedie.
6: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
5: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
6: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
5: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
2: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o kinie na zamku. Wraca kino na zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Struteńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
5: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
6: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
5: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
6: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
5: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
6: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
5: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
6: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
5: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
6: No to opowiadajmy dalej.
5: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną, kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym, o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
6: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
5: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
6: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
5: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
6: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
5: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
2: Zaproszenie do Kina na Zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Maciej Czujko kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
0: Tydzień w Legnicy.
1: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
2: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który w piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
1: Jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
2: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
1: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
2: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
1: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
2: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
1: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
2: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no a ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
1: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
2: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty. Chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
1: O!
2: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
1: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
2: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Cortezona na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret Moralnego Niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
1: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
2: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
1: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja również dziękuję.
1: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
3: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
4: Czuję się, byłem pewny, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno. To mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że ja to z bólu się rozwijał.
3: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
5: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
3: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
3: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
7: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo. Na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
3: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest.

0: które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
1: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
0: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
1: Jedności robotniczej.
0: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
1: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan tu tyle było.
0: Tak, jak najbardziej.
1: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
0: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
1: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
0: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
1: Konrad, byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
2: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
1: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty to tam widziałem

0: polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakuje. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu przy Welceku i przyjeżdżałem do Welceku, nie pracuję w Welceku, ale przy Welceku i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
1: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować, żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
0: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
1: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
0: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrazić, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
1: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
0: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
1: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
0: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
1: A to różnie, na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym, na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybierzemy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na Andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były Katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie, czyli jeśli jest Barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
1: Tak, tak. Jeśli jest Barbórka, to pokazujemy, najpierw robimy, były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali, oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają i dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Elżbieta Andrusieczko-Tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy Relikty Legnickich Pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
3: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
0: Głowa została ukradziona.
3: Tak, z głową została ukradziona, stąd no, na wystawie wbrew tej pierwotnej idei nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
0: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
3: No, rzeczywiście.
0: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
3: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
0: Kogoś w ogrodzie?
3: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy gdyby wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako no, źródło dochodu, ale no, jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
0: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
3: No, pytanie, czy reakcja na te... zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej... Czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
0: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
3: Jak najbardziej. Jest wyłączność dla pana redaktora.
0: Jesteśmy na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
3: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że no zarówno, no jak gdyby... głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to, myślę, jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
0: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
3: No to jest nieduże miejsce, nieduża wystawa. znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę, płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieckiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy, powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta, monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
2: Tydzień w Legnicy.
0: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
4: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
5: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
4: Pierwsze odcinki dolnośląskie cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa, piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej. A niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają rozpoczynają pracę przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
5: Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
4: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
5: U nas też to już trochę trwa.
4: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
5: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
4: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
6: Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
7: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak, czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
6: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
7: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to po kolei?
6: W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowych tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
7: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
6: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
7: No i dobra, zaczęliście od jakiego źródła zaczęliście? Kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował? Bo to chyba tak się dzieje. Najpierw
6: no oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
7: literacko.
6: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
7: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo
6: znaczy, to trudno.
7: Jaki obszar wchodzi w grę?
6: Bo to jest obszar przebadany. Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
7: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar
6: prawdopodobny. To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. I jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. I być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, bo czy bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, go po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko, to są wszystko teorie, które trzeba poprzeć.
7: To bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś tam
6: właśnie
7: może...
6: o to chodzi. Właśnie
7: poszlak,
6: o to chodzi.
7: Po prostu poszlak.
6: Tak, jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
7: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
6: macie przeszukiwany? No oczywiście, do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są. I istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
7: Ale nie budzi się pan.
6: Jest jednak troszkę.
7: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy.
6: No bo nie, to. Na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
7: To by był najgorszy koszmar.
6: Tak.
7: Z drugiej strony ale udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
6: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on to był.
7: A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany? Już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
6: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
7: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
6: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
7: Albo nie połączyliście jeszcze jakichś faktów.
6: Dokładnie, dokładnie. Więc No po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
7: No właśnie, to proszę mi powiedzieć.
6: To jest główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy.
7: No tak, oczywiście.
6: Kolega wspomniał monety rzymskie czy tego typu rzeczy, no to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet. No bo to jest główny cel naszego.
7: No tak, jasne. Jednak
6: znalezienie tej bitwy.
7: Ja bym wolał 100 monet.
6: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na te 100 monet, ale jednak no bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
7: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje w trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie? No,
6: tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli. I na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też.
7: Czyli
6: trzeba...
7: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
6: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość. No
7: tak, oczywiście.
6: To tak.
7: Popalili co mogli i wtedy, tak.
6: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
7: Jasne.
6: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no, sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
7: A czy pan wie, na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
6: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione i na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież tu ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką proweniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
0: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
8: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak? Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Lassens jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda, festiwal dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowa, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
7: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam serdecznie. Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy, program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi. To Barbara Pietras zaraz się pojawi. Poza tym przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A do tego Michał Przechera o nowej publikacji Legnickiego Centrum Kultury i Anna Gontowska poleci dobre książki na wakacje, bo już się zbliżamy. Zaczynamy jednak od zapowiedzi nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
2: Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
3: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
2: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
3: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
2: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
3: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
2: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
3: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
2: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane. Drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
3: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy ten element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta no, z przełomu XV-XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
2: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę, i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem, z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
3: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, tu jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
2: Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
3: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski. Więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego. I ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
2: Co on maluje?
3: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem, kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to, to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to to, co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
1: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
5: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
4: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
6: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
4: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcję podczas katastrof budowlanych w zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i opuszczonym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z Placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
5: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku Wesołe Miasteczko będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
4: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowania do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczawie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod camping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
7: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
4: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu.
1: Tak wyglądał tydzień, a my wracamy na wystawę Igora i Wasiwa. Barbara Pietras tę wystawę instaluje.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Ale to ja już zwróciłem uwagę, jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
3: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona I może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
2: Nie.
3: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest

0: kiedy sama sztuka no może być no dobra, powiem to, trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz?
0: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
0: Tak, i ludzie mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie. Człowiek lubi rzucić, one jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
0: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy, jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
0: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej, no zapraszamy na te wystawy gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
0: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
0: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
2: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Melchiora Wańkowicza Znowu się jemy w Polsce B. To jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna w 1939 rok zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to

0: takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi, i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach Smętka, i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka Znowu siejemy w Polsce B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury, i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce, i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga Krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne w sercu Wałbrzycha. Oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. No, przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna, chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje, no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
3: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
4: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
3: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
4: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
3: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
4: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
3: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody, może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują. Natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
4: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
3: Osiem kapel.
4: Ze 120...
3: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
4: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
3: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin' i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołubiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
4: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
3: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
4: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
3: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
4: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
3: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
4: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
3: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja, natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
4: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel
3: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
4: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
3: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
1: Tydzień w Legnicy.
2: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression, zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gątowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla Was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek, czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gątowska.
0: wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach Państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam Państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być Twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką znaną dzieciakom z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Bluey i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich, ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa i Anna Onichimowska, znana Państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom na odludziu, o tym, jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
0: Ale Państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Läckberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby tę troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom bestii Katarzyny Bondy, ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
5: Aneta Mońska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
6: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
5: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
6: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
5: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
6: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
5: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
6: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
5: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
6: No to opowiadajmy dalej.
5: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
6: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
5: Zgadza się. Było bardzo duże zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
6: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
5: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
6: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
5: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
6: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
5: Oczywiście dwie polskie komedie.
6: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
5: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
6: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
5: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach do Śląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
2: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o kinie na zamku. Wraca kino na zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Struteńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
5: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
6: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
5: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
6: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
5: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
6: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
5: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marian Elliot.
6: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
5: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
6: No to opowiadajmy dalej.
5: Dobrze, dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
6: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
5: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
6: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
5: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
6: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
5: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
2: Zaproszenie do Kina na Zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.